0: władny, tak tam na dzień, macie nie nic. A słońce i tak są. Macie piano.
1: I say no for mafia tonight. Njenjay to love. A vudia tana ki ava no ma tsu kuja ko. Njo fale fa fa sa ku fa fa. Fa upa ndisa de itaki. A itan funda tsa.